Opole 2. Tu gra sztuka.

Radio Opole 2. Kultura na wyciągnięcie ręki.

natural world.

Kontratenor Jakub Józef Orliński oraz pianista Michał Biel rozpoczęli dzisiejszy program nocny utworem Johanna Józefa Fuchsa. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Arkadiusz Czyżewski i Marzena Mielcarek. Nathan Milstein był jednym z najwybitniejszych skrzypków XX wieku, znanym przede wszystkim z niezwykłej precyzji technicznej, elegancji frazy i klasycznego podejścia do interpretacji repertuaru skrzypcowego. Urodził się w 1904 roku w Odessie, wówczas Imperium Rosyjskie. Już jako dziecko wykazywał wyjątkowy talent muzyczny i rozpoczął naukę gry na skrzypcach bardzo wcześnie. Studiował m.in. u słynnego pedagoga Piotra Stolarskiego, który uczył również Dawida Oistracha. W 1925 roku Milstein opuścił Związek Radziecki i osiedlił się na Zachodzie. W kolejnych latach koncertował w Europie, a od 1929 roku także w Stanach Zjednoczonych, gdzie ostatecznie uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Nathan Milstein pochodził z żydowskiej rodziny z Odessy. W Imperium Rosyjskim społeczność żydowska w tym regionie była liczna i aktywna kulturalnie, mimo ograniczeń prawnych i częstych prześladowań. Milstein dorastał więc w środowisku żydowskim, co było typowe dla wielu wybitnych muzyków pochodzących z Odessy i innych miast strefy osiedlenia w Rosji carskiej. Choć jego tożsamość kulturowa i rodzinne korzenie były żydowskie, w życiu zawodowym Milstein koncentrował się przede wszystkim na muzyce i nie był kojarzony z działalnością religijną czy polityczną. A najważniejsze cechy kariery to mistrzowskie interpretacje Bacha, Beethovena i Paganiniego, wieloletnia współpraca z największymi orkiestrami świata, słynne nagrania, które do dziś uchodzą za wzorcowe, długa kariera koncertowa trwająca niemal do późnej starości, czyli do 1992 roku. Słuchamy koncertu skrzypcowego E-moll op. 64 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Gra Nathan Milstein oraz Orkiestra Symfoniczna z Pittsburgha, dyryguje William Steinberg. Ja jeszcze dodam, że nagranie pochodzi z 28 listopada 1953 roku.

Na płycie If Music słyszymy Jakuba Józefa Orlińskiego, wykonującego pieśni i arie trzech kompozytorów epoki baroku: Purcella, Händla i Fuchsa. Co może być zaskoczeniem, towarzyszy mu nie zespół instrumentów dawnych, lecz pianista, jego wieloletni współpracownik Michał Biel. Na tym albumie połączyliśmy arie i pieśni, które nas inspirują i do nas przemawiają, mówił Jakub Józef Orliński. Uwielbiam myśleć o albumach jak o stronach z mojego pamiętnika. Są one świadectwem tego, w jakim miejscu jako artysta aktualnie się znajduje. Michał Biel, który wykorzystuje pełnię możliwości fortepianu Steinwaya, otwarcie przyznaje, If Music nie jest odpowiedzią na pytanie, jak wykonywać te arcydzieła z historyczną autentycznością. Postrzega on każdą arię lub pieśń jako starannie przemyślaną transkrypcję, która ujawnia urok utworu wykraczający poza samą instrumentację. Tytuł albumu pochodzi ze zmysłowej pieśni Purcella z tekstem inspirowanym Szekspirem. If music be the food of love. Jak wyjaśnia Orliński, każdy utwór, który wykonuje na płycie, podsuwa inną odpowiedź na to puste miejsce w tytule. Wśród utworów znajdują się arie Jerzego Fryderyka Händla, których teraz posłuchamy, w wykonaniu Jakuba Józefa Orlińskiego, kontratenora, i Michała Biela, pianisty.

0: Najlepsza muzyka.
1: Zaczynamy audiokrację z nowym singlem Minty. No i oczywiście gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: Dobre, bo polskie, chciałoby się powiedzieć, słuchaliśmy nowego singla z zespołu z Berny 3000, który wywodzi się, rzecz jasna, z Ozimka, na braci Bereźnickich wokalnie w utworze, którego słuchaliśmy, wsparł Olej. Teraz mocno zmienimy klimat. Bardzo ciekawa postać, jaką jest Michał Anioł, wydała nową płytę i to zupełnie niedawno, bo na początku majówki, dokładnie 1 maja, a z Michałem Aniołem jest tak, że on nie chce tworzyć od sznancy i kiedy pojawił się utwór Ale to boli, to Michał Anioł przyznawał, że szuka inspiracji, nie chce spieszyć się z płytą, tylko no, chce, żeby to było znowu coś innego i żeby wynikało z jego twórczej drogi. Kojarzymy w dużej mierze Michała Anioła z taką estetyką trochę taneczną, bo to jest artysta przede wszystkim elektroniczny, ale on tak naprawdę poszukuje i utwór Ale boli, który był porównywany między innymi do Slow Tie'a, nie ukazał się na nowej płycie, po prostu był kolejnym takim wycinkiem z tej mapy poszukiwań artystycznych Michała. Wydaje mi się, że a propos nowej płyty, to takie tropy elektroakustyczne, songwriterskie w takim bardzo szerokim ujęciu, dość eksperymentalnym, znalazły na tej płycie odbicie, no ale z drugiej strony to są wciąż chwytliwe piosenki. Album nazywa się 1, 2, 3, 4, 5R. No i oczywiście skojarzenia z drążkiem zmiany biegów są jak najbardziej wskazane. Nie chodzi tutaj o konkretny model, bo w różnych miejscach R, czyli bieg wsteczny, jest w różnych modelach, tylko właśnie do tego nawiązywał Michał Anioł, że to R jest na końcu, czyli chodzi o odwagę zetknięcia się z własną przyszłością przy równoczesnym rozliczeniu przeszłości. Michał chciał pisać takim dość prostym językiem, chciał postawić na jawność w pisaniu o niewygodnych rzeczach. No i na tym mu zależało, żeby trasa wiodła przez kolejne numery, aż do momentu, kiedy coś się psuje, no ale wtedy zaczyna się takie retrospektywne podejście. Wracamy do punktu wyjścia nie po to, żeby się cofnąć, tylko po to, żeby przyjrzeć się temu, co było dokładniej. Michał dba zarówno o ten pieśniopisarski aspekt, jak i o kwestie producenckie. Lubi do produkcji podchodzić warstwami, a na płycie pojawia się dużo gości, między innymi Paweł Jan Kryczka, Julian Kominiak, Łukasz Pałkiewicz, znany jako Szat, Alicja Sobstyl i Karol Tchórz z Klawą, no i Pola Atmańska. Jeszcze są bardzo ładne żeńskie wokale Oli Poskrop i Agaty Zataj. Skoro wywołaliśmy temat nowej płyty Michała Anioła, słuchamy utworów Ogień i Kim Mam.

To był Michał Anioł, jego nowa płyta. Na pewno będziemy do tego wydawnictwa wracać. Na teraz znowu odrobinę gitarowych brzmień, od których zaczynaliśmy dzisiaj audycję. Będąc precyzyjnym, drugi utwór był gitarowy, bo zaczynaliśmy od Minty, no ale później słuchaliśmy grupy z Berny 3000 z Opola. Natomiast grupa, której teraz posłuchamy, jest z Trójmiasta, gdzie oczywiście ta scena alternatywna jest bardzo solidna. Nie ma zdecydowanie tam powodów do narzekania, bo grupy, które zajmują się muzyką niezależną, jest bardzo dużo i ta trójmiejska scena no cieszy się takim prestiżem, poważaniem w całej Polsce, a grupa, której posłuchamy, to Bazgrołki. Pojawiają się w kontekście ich muzyki takie określenia jak noise rock, rock psychodeliczny, shoegaze, no i to sugeruje, czego się możemy spodziewać. Takie bardzo przybrudzone brzmienie, gitarowe ściany dźwięku, ale grupa zaznacza, że chce w swojej twórczości też nawiązać do takiego słonecznego, morskiego klimatu czy luzu trójmiejskiego. Nie boją się inspiracji big beatowych choćby, nawiązań do gitarowego romantyzmu spod znaku lat 80. i 90. Natomiast równocześnie przyznają, że przełamując falę, czyli ich najnowszy album jest taki no, najkonkretniejszy i wydaje mi się, że coś w tym jest, że tutaj tego słońca jest trochę mniej, jest dość mrocznie, ale moim zdaniem ciekawie, intrygująco, nie czuć monotonii. Słuchamy nowego albumu, ukazał się wiosną tego roku. Jak już mówiłem, nazywa się Przełamując Fale. A my zaczynamy przygodę z tym wydawnictwem od Medus.

To były Bazgrołki i najnowsza płyta zespołu. Sugerowałem wcześniej, że trójmiejska scena niezależna jest mocna i to w różnych wymiarach, natomiast my dzisiaj skupiamy się na tym gitarowym. Słuchaliśmy Bazgrołek, nawrócimy teraz, korzystając z okazji, do zeszłorocznej płyty grupy The Ferals, która obraca się, jeżeli chodzi o takie stylistyczne azymuty, w podobnych klimatach, kręgach, co koledzy z zespołu Bazgrołki, ale chyba więcej jest, jeżeli chodzi o The Ferals, takich onirycznych, dream popowych wpływów. No ale proszę samemu sobie ocenić.

To był zespół The Ferrules. Wcześniej słuchaliśmy grupy Bazgrołki. No a teraz po tym gitarowym jazgocie mocno się uspokoimy. Za sprawą Mira Kępińskiego i jego singla Whispers Between the Stars, który jest bardzo okolicznościowy. Eta akwarydy osiągają maksimum w nocy z 5 na 6 maja. No i niosą ze sobą ślady komety Haleja. Jest to rój znany z bardzo szybkich meteorów, które przecinają niebo krótkimi świetlistymi smugami. Z Polski to zjawisko jest raczej dość subtelne. Trudno je tak wyraźnie zauważyć na nieboskłonie, natomiast wciąż potrafi stworzyć moment skupionej ciszy i patrzenia w górę, jak twierdzi Miro Kępiński. No i do tego pasuje właśnie muzyka, w której łączy się taką współczesną klasykę z postrockowymi gitarami. Czyli muzyka, gdzie jest dużo bezkresu, przestrzeni, no i takie krajobrazy dźwiękowe zbudował Miro Kępiński. Chciał stworzyć soundtrack, ścieżkę dźwiękową do obserwowania spadających meteorów i ulotnych impulsów światła. Przyznam Państwu bez bicia, że nie jestem przesadnie dobry w obserwowaniu zjawisk astronomicznych. Ilekroć próbuję, wychodzi dość miernie i się tym trochę frustruję. Ale jak się zdarzy, jest to doznanie no niezwykle przyjemne, trochę mistyczne, nie egzaltując się, także myślę, że muzyka Mira rzeczywiście może wpłynąć na to, że te próby będą jeszcze przyjemniejsze.

To był Miro Kępiński, który nie tak dawno temu występował w studiu M imienia SBB. Razem z Michałem Kowalonkiem promowali swoje wspólne wydawnictwo. Natomiast Miro pojawił się dzisiaj w Audiokracji, dlatego że nagrał singiel Whispers Between the Stars. Na ten singiel to ścieżka dźwiękowa do obserwowania spadających meteorów i ulotnych impulsów światła. No i będzie ku temu sposobność, dlatego że ETA Akwarydy osiągnął maksimum w nocy z 5 na 6 maja, także zachęcam, żeby próbować je obserwować. Posłuchaliśmy jeszcze oprócz tego okazjonalnego singla utworu Falling Quietly in the Rain. W sumie też utworu, który powstał w bardzo określonym celu, dlatego że w tym roku stworzył go Miro po to, żeby świętować Międzynarodowy Dzień Fortepianu. No i skoro jesteśmy w takich klimatach, fortepianem zakończymy też bardzo elegancką, bardzo ładną płytą Patryka Kraśniewskiego, niezwykle wszechstronnego muzyka, który współpracuje między innymi ze Spiętym, z Wawa Muffin, z Mariką. Ta jego lista współpracy jest bardzo długa, no ale zamarzył, żeby nagrać taką płytę właśnie w formule solo piano. I wyszło mu to według mnie bardzo dobrze. Dziękujemy za Audiokrację. Program zrealizował Marcin Głowienkowski, poprowadził Tomek Wójtyłko. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

Minęła godzina 8 w audycji Kultura i Literatura. Witają Państwa Mariusz Majeran i Adam Wołek, który program realizuje. A co nas czeka w tym programie? Za chwilkę powiem o otwarciu Instytutu Polskiego w Paryżu. Będzie także przypomnienie Państwu kultowego już filmu Miś w wersji takiej radiowej. No po prostu ten film obchodzi swoje urodziny. Zapraszam do godziny 14:00.

0: Proszę Państwa, paryska Polonia już wkrótce odzyska ważne miejsce w sercu francuskiej stolicy. Pod koniec maja odbędzie się inauguracja odnowionej siedziby Instytutu Polskiego. Zabytkowy budynek był w remoncie od ponad 3 lat.
1: Instytut Polski powróci do swojej historycznej siedziby przy ulicy Górzą, gdzie działał od 1979 roku. Znajduje się w prestiżowej lokalizacji niedaleko mostu Alma i pomnika Adama Mickiewicza w ekskluzywnej i turystycznej 8 dzielnicy stolicy. Oficjalną inaugurację zaplanowano na 29 maja, a towarzyszące jej wydarzenia kulturalne mają potrwać kilka dni. Będzie to okazja do zaprezentowania odnowionych wnętrz instytutu, w tym przestrzeni do wystaw i koncertów oraz sali kinowej. Instytut ma również odegrać kluczową rolę w organizacji przyszłorocznego polsko-francuskiego sezonu kulturalnego, ogłoszonego niedawno przez prezydenta Francji i premiera Polski podczas szczytu w Gdańsku.
2: Instytut Polski będzie mógł oferować w nowych lokalach ogromną propozycję kulturalną, no bo Instytut Polski jest par excellence instytucją przeznaczoną dla tego kulturalnego zbliżenia.
1: Powiedział Polskiemu Radiu chargé d'affaires polskiej ambasady w Paryżu Wiesław Tarka. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: No proszę bardzo, trzeba będzie wtedy Paryż odwiedzić, nie tylko z tego powodu. We'll be right back.

jak Ci się podobało i 17.

0: Kto nie zna Misia, niech podniesie rękę. 4 maja 1981 roku na ekrany polskich kin weszła komedia Miś w reżyserii Stanisława Barei, stając się jedną z najpopularniejszych powojennych produkcji. Film, który obnażał absurdy PRL i pokazywał paradoksy życia gierkowskiej epoki, bawi widzów do dziś. Obraz zyskał miano kultowego, a tytułowa postać kreowana przez Stanisława Tyma została uznana za jedną z najlepszych w jego karierze aktorskiej. Fabuła filmu zasadza się na konflikcie Ryszarda Ochuckiego, prezesa klubu sportowego Tęcza, z byłą żoną Irenką o majątek zdeponowany w jednym z londyńskich banków. Ochucki, tytułowy Miś, jest postacią, która zręcznie wykorzystuje systemowe nieprawidłowości na własną korzyść. Po premierze filmu Stanisław Bareja, przypomnę, zmarł w 1987 roku, mówił w radiu w 1981, że Miś opowiada o prawdzie i kłamstwie.
1: To jest nie tyle opowieść o tym, jak jakiś działacz próbuje dostać paszport, tylko to jest opowieść o człowieku, który nie mówi słowa prawdy. Zresztą tak samo nie mówi prawdy ani razu jego partnerka, nie mówi ją jego koledzy i tak dalej, ale mistrzem kłamstwa jest on i dlatego wygrywa. Prawdę mówią tylko prostacy, którzy tam są przez nich wszystkich manipulowani i sterowani.
0: Do dziś cytowane są powiedzonka z dialogi z tego filmu, jak rozmowa podczas konstruowania kukły. Oczko mu się odlepiło, temu misiu, czy klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Jedną z kultowych scen jest nagrywanie życzeń dla prezesa przez trenera klubu sportowego Wacława Jarząbka. W tej roli Jerzy Turek, przypomnę, zmarł w 2010 roku, który wyśpiewał te życzenia do tajemniczej szafy.
2: Łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek.
0: Współscenarzysta wraz ze Stanisławem Bareją i otwórca głównej roli Stanisław Tym zmarł w 2024. Na antenie Polskiego Radia zdradził w 1981 roku, dlaczego bohater otrzymał nazwisko Ochucki, a nie Nowochucki, jak początkowo chcieli twórcy filmu.
3: Został nam to skreślony, ponieważ powiedzieli, że to się będzie bardzo kojarzyło. To było takie wprost po prostu sformułowanie. Powiedziano nam, że nie może się nazywać facet Ryszard Nowochucki, ponieważ będzie się to kojarzyło bezpośrednio z Ryszardem Filipskim. No więc... bo myśli nam upadły w ręce, bo im się wszystko kojarzy z czymś, no więc skreśliśmy Now i został Ochucki Ryszard, już się z niczym nie kojarzył.
0: Miś został nieprzychylnie przyjęty przez krytykę, entuzjastycznie natomiast przez publiczność, która trafnie odczytała ukryte w nim odniesienia. Po premierze filmu Stanisław Bareja w wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że zarówno w Misiu, jak i innych kręconych przez niego komediach pozostawia widzowi pole do przemyśleń w rozrywkowej formie.
1: Wydaje mi się, że po prostu śmiech służy mi jako łatwiejszy sposób dotarcia do ludzi, ponieważ te moje filmy ogląda bardzo dużo widzów. No to myślę tak, na straty nikogo nie narażam. One przynoszą zysk, czyli przedsiębiorstwo powinno być ze mnie zadowolone. Ja mówię to, co myślę. I wydaje mi się, że ludziom wskazuję na pewne niebezpieczeństwa, ostrzegam ich przed czymś, a że się przy tym bawią, no to już trudno. To już jest ten koszt, który musimy zapłacić.
0: Stanisław Bareja jest jednym z nielicznych powojennych twórców, który uprawiał gatunek komediowy i odniósł w tej dziedzinie sukces. Humorystyczne sceny z kolejek, urzędów i zakładów pracy pojawiające się w jego filmach pokazywały umiejętność wnikliwej obserwacji. Maciej Łuczak, autor książki Miś, czyli Rzecz o Stanisławie Barei, mówił w Polskim Radiu w 2020 roku, że twórczość reżysera przetrwała próbę czasu.
4: Porównuję jego filmy trochę do bardzo dobrego francuskiego wina, które z czasem nabywają głębokiego smaku, pełniejszego bukietu.
0: W Misiu pojawia się plejada gwiazd, wśród nich Bronisław Pawlik, Krzysztof Kowalewski, Zofia Czerwińska, Wojciech Pokora czy Jan Kociniak. Do sukcesu filmu przyczyniła się też muzyka Jerzego Derfla. Miś stanowił pierwszą część filmowej trylogii, w skład której weszły również Rozmowy kontrolowane, Sylwestra Chęcińskiego z 1991 roku i Ryś, wyreżyserowany przez Stanisława Tyma w 2007 roku. Ten ostatni film nie był chyba najlepszą kontynuacją. W 2025 roku Miś został jednym z pierwszych 70 filmów wprowadzonych do listy polskiego dziedzictwa filmowego jako wywierających wpływ na polską kulturę, wyobraźnię i pamięć. Powiem szczerze, że mam go oczywiście na płycie, wielokrotnie oglądałem i jeszcze oglądam, a kiedyś w nocy trafiłem na jego emisję w telewizorze, no i co? No i do trzeciej nad ranem siedziałem i oglądałem, znając już chyba na pamięć dialogi. Ale to naprawdę dobry film.

się bliskości, boję samotności, boję się bać, kogoś kochać, boję się umierać, życia też się boję, boję się, boję, za nas

0: A teraz o wystawie Dojrzewanie. To wielogłosowa opowieść o doświadczeniu dorastania we współczesnym świecie. W zachęcie Narodowej Galerii Sztuki można oglądać nową wystawę zatytułowaną Dojrzewanie. Na wystawie prezentowane są prace artystek i artystów młodego oraz średniego pokolenia, przeplatane realizacjami osób nastoletnich powstałymi w ramach projektów partycypacyjnych. Współkuratorka wystawy Joanna Kordiak wyjaśnia, że prezentowane na wystawie prace łączy temat dojrzewania w trudnym czasie chaosu i wojny na Ukrainie.
1: Czyli na bardzo różne sposoby przyglądamy się tematyce i problemom, z którym mierzą się współcześni nastolatkowie. Od takich rzeczywiście problemów dużego kalibru, jak doświadczenie wojny, brak jakby stabilności w tym momencie dorastania i takiej niepewności, ale też kwestia cyberprzemocy, która jest takim codziennym doświadczeniem, w szczególności tego młodego pokolenia, ale też manipulacji emocjami, szczególnie młodych ludzi.
0: Prace prezentowane na wystawie, dodaje Anna Kordiak, są też swoistą podróżą artystów przez okres dojrzewania.
1: Dla wielu ten okres życia nie był momentem może traumatycznym, to jest mocne słowo, ale dla wielu osób to jednak jest bardzo trudny czas w życiu. Więc jakby trochę jest tak, że ta wystawa jest skupiona na nastolatkach, ale tak naprawdę to jest też bardzo uniwersalne, bo to są przeżycia i emocje, które doświadczaliśmy my wszyscy, które czasem towarzyszą nam w dorosłym życiu również. Więc mamy też takie prace na wystawie, które opowiadają o dialogu i próbie zrozumienia siebie z tego okresu.
0: Ekspozycja została zaprojektowana jako przestrzeń eksperymentów, od filmu i poezji po działania performatywne i teatralne. Autorkami i autorami prac są artyści m.in. z Polski, Ukrainy i Francji, a wystawę można oglądać do 20 września, więc podczas wakacji, jak będą Państwo w Warszawie, warto odwiedzić. I just told him to, bitch I never do, freeze and freeze it too, cause I flex for you. I just bought a girl, just to flex on you, Rari Rari shoe, cause I'm mad for you. I just told him to, bitch I never do, freeze and freeze it too, cause I flex for you. Whip it up, all these rocks on my wrist, bring it back up, up, cause it slipped. Keep it cool, ice cold for the shit, cause I'm ballin', look at all these chicks. Whip it up, all these rocks on my wrist, bring it back up, up, cause it slipped. Keep it cool, ice cold for the shit, cause I'm ballin'.

0: Spotkaj się z literaturą, teatrem, muzyką. Codziennie w Radio Opole 2.
1: Wiem, że kiedyś na pewno do mnie przyjdziesz. Będziemy oglądali film. Wiem, to wszystko na pewno nie jest jedno. Będziemy oglądali.

prędko. Całkiem tak lekko odbiło się i zdechło, nie było powietrza, zabrakło nieszczęścia. Wszystko ci jedno, to wiem na pewno, nie lekko.

Minęła godzina 9:00. W tej godzinie powiem o rekordzie świata w tańcu. Rekord został pobity w Bytomiu. Będzie o statuetce Oscara, która zaginęła, ale Lufthansa ją znalazła, a nie pozwoliła wcześniej reżyserowi wziąć tej statuetki do bagażu podręcznego. Nie będę tego komentować, mnie też zgubili. Nie Oscara, a tylko walizkę. Będzie także, proszę Państwa, o rozstrzygnięciu w Muzeum Powstania Warszawskiego bardzo ciekawego konkursu filmowego dla dzieci i młodzieży. Zapraszam do godziny 14:00.

0: Nowy rekord świata w masowym tańcu do utworu Snoop Dogga. Na terenie Skarpy Bytom w Rozbarku 154 uczestników wspólnie zatańczyło choreografię do hitu Drop It Like It's Hot. Do próby przystąpili zarówno doświadczeni tancerze, jak i amatorzy. Wszystkich połączyła energia i rytm i chęć zapisania się w historii. Wydarzenie poprzedziły warsztaty taneczne, które pomogły uczestnikom opanować układ. Czekaliśmy na ten dzień, podkreśla Karolina Staneczek z Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
1: Największym rekordem jest to, że przybyła publiczność, że nam po prostu publiczność dopisała. Piękna pogoda, fantastyczna zabawa. Od godziny 16:30 zbierali się tutaj właśnie ochotnicy, którzy chcieli zatańczyć, chcieli z nami ten rekord stworzyć i wierzymy, że to jest tak naprawdę początek dobrej, fajnej zabawy, którą będziemy przez lata kontynuować.
0: Organizatorzy nie kryją satysfakcji, a uczestnicy podkreślają wyjątkową atmosferę wydarzenia.
2: Dowiedzieliśmy się z internetu, pan prezydent miasta reklamował, przyszliśmy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i jesteśmy zadowolone, dziewczyny zadowolone.
3: Tak, bardzo mi się podobało i coś nowego.
4: Super i mamy nadzieję, że za rok też będzie taka sama atmosfera jak dzisiaj.
5: Ogólnie przyjechaliśmy stąd z Olecka, żeby ogólnie spotkać Snoop Dogga, ale jesteśmy zawiedzeni, bo go tu nie ma.
6: Mamy rekord!
0: Pomysł na wydarzenie narodził się w programie Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Organizatorzy już zapowiadają, że to nie koniec. Kolejna taka impreza ma odbyć się w przyszłym roku. No to jedźmy wtedy do Bytomia i tańczmy. Bardzo fajny, muszę powiedzieć, rekord.
7: Wśród zmysłowych przedmiotów nietykalny podmiot. Ty nie możesz go dotknąć. Czujesz się tym dotknięty? Twój wskazujący palec znów pokaże mój język. Ogień w głowach i ponad świecki gniew, a święty.

kolczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię.

0: Uwaga, uwaga, odnalazła się statuetka Oscara zgubiona przez Lufthansa. Lufthansa zgubiła mi także walizkę, ale moja się nie odnalazła. Odnalazła się statuetka Oscara, która zniknęła podczas lotu z Nowego Jorku do Frankfurtu nad Menem. Lufthansa ustala obecnie sposób zwrotu filmowej nagrody reżyserowi Pawłowi Tałankinowi, któremu nie pozwolono wcześniej przewozić pozłacanej figurki w bagażu podręcznym.
1: Linia lotnicza poinformowała, że znalazła zgubę i kontaktuje się już ze współtwórcą filmu Pan Nikt kontra Putin. Reżyser wyróżniony 2 lata temu w kategorii dokumentu za obraz pokazujący proputinowską propagandę w rosyjskich szkołach wielokrotnie latał po świecie ze statuetką. W ostatnich dniach pokazywał ją studentom Uniwersytetu Nowojorskiego. W środę na amerykańskim lotnisku pracownik agencji TSA odpowiedzialnej za bezpieczeństwo zabronił wnieść Oscara na pokład, bo ocenił, że może stanowić zagrożenie dla współpasażerów. Statuetka trafiła do kartonu i luku bagażowego, ale po lądowaniu we Frankfurcie do filmowca nie wróciła. W social mediach sprawę nagłosił David Borenstein, współtwórca wyróżnionego filmu. Lufthansa w nocy zapowiedziała w internetowym komentarzu intensywne poszukiwania. Po kilkunastu godzinach linia lotnicza ogłosiła odnalezienie najważniejszej nagrody w świecie filmu. Zapowiedziała też, że wyjaśni zagadkowe zniknięcie. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Pozwolą Państwo, że nie będę tego komentować. Tak, bo statuetka w bagażu podręcznym byłaby niebezpieczna. Przecież można ją było oddać do kokpitu pilotów i nic by się nie stało. No ale cóż, taka jest Lufthansa. Cały czas czekam na moją walizkę, chociaż właściwie się już z tym pogodziłem.
2: Kultura i literatura.

0: Momenty, które mają dla mnie znaczenie, to temat konkursu filmowego dla młodzieży 63 sekundy, który właśnie został rozstrzygnięty. Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło 3 laureatów, a właściwie 3 laureatki, ponieważ w tym roku za najlepsze filmy jury uznało dzieła młodych reżyserek. Jak mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski, jurorzy byli zaskoczeni poziomem i podejściem do tak trudnego tematu.
1: Temat taki bardziej poetycki, bardziej emocjonalny. I nagle okazało się, że to są naprawdę ciekawe, wyjątkowe filmy, które bez fajerwerku, tak zwyczajnie i po prostu, ale operując językiem filmu, pokazują to, co dla obecnego młodego pokolenia, dla tego pokolenia Z jest ważne, jest kluczowe w życiu. I okazuje się, że to jest rodzina, spokój, przyjaźń.
0: Nagrodę główną Grand Prix, statuetkę i 10 tysięcy złotych zdobyła Helena Jastrzębska za film Co trzeba, to się wykasuje.
1: Film, który pokazuje tak naprawdę sceny ustawiania się rodziny do rodzinnego zdjęcia. I to właściwie jest bardzo prosty film. Właściwie widzimy tylko jedną scenę, kiedy w czasie tego ustawiania się do rodzinnego zdjęcia między tymi ludźmi pojawiają się jakieś relacje, jakieś rozmowy, takie dialogi, które pokazują ich bliskość. I naprawdę nie ma nikogo, kto by nie obejrzał tego filmu i się nie uśmiechnął tak trochę do siebie.
0: Drugie miejsce zajęła Monika Ryszka za film Dom. Trzecie Martyna Fudała za film Żeby nic nie zapomnieć, część druga. Konkurs dla osób w wieku od 15 do 22 lat polega na stworzeniu filmu o tytułowej długości 63 sekund. Odbył się po raz 11. W tym roku nadesłano rekordową ilość filmów 300. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

0: Kultura i literatura.
1: Agnieszka Duczmal odznaczona. Dzięki kulturze zachowaliśmy naszą tożsamość, powiedziała dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Agnieszka Duczmal, odznaczona orderem Orła Białego. Uhonorowana tym najwyższym polskim odznaczeniem zabrała głos po Andrzeju Poczobucie, działaczu Związku Polaków na Białorusi. Podkreśliła, że wobec zasług odznaczonego również Andrzeja Poczobuta sukcesy jej i pozostałych odznaczonych są niewielkie.
2: Trudno mi zabrać głos po panu. To nadzwyczajna sytuacja i słuchając pana, wydawało mi się, że wszystko, co tutaj dookoła robimy, to właściwie staje się maleńkie.
1: Agnieszka Duczmal powiedziała, że zadaniem dyrygenta jest łączenie. Każdy obdarzony talentem musi współpracować z innymi, żeby ten talent rozwijać, dodała.
2: I myślę, że to jest to najważniejsze, bo wtedy możemy naprawdę działać dla społeczeństwa, możemy pokazywać, jak ważna jest kultura polska, nie tylko tu dla nas, ale na świecie, bo przecież dzięki kulturze zachowaliśmy naszą tożsamość.
1: Orderami Orła Białego zostali odznaczeni Andrzej Poczobut, działacz opozycji białoruskiej, Agnieszka Duczmal, dyrygentka Orkiestry Polskiego Radia, Lech Majewski, reżyser teatralny i filmowy i Hanna Łukowska-Karniej, działaczka opozycji antykomunistycznej. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Minęła godzina 10:00 i tu tradycyjnie mam dla Państwa kalendarium artystyczne, w którym sporo wydarzeń, także muzycznych. A my na koniec posłuchamy artysty, który wielokrotnie występował na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i ten festiwal wygrywał. Zapraszam do godziny 14:00.

0: Sprawdźmy, co wydarzyło się drzewie 6 maja. W 1801 roku w Wilnie otwarto cmentarz na Rosie. Spoczywają tam polscy żołnierze polegli w bojach w 1919, 1920, 1939 i 1944 roku, a także zasłużeni Polacy, Białorusini i Litwini, w tym białoruski działacz narodowy Franciszek Alchanowicz, polski malarz Józef Bałzukiewicz, litewski działacz społeczny i pedagog Jurgis Szlapelis, polski historyk i działacz polityczny Joachim Lelewel. W pobliżu bramy cmentarnej znajduje się mauzoleum matki i serca syna, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Jako pierwszy na cmentarzu na Rosie pochowany został burmistrz Wilna Jan Miller. Było to 225 lat temu, gdy otwarto ten już zabytkowy cmentarz na Rosie. Jak będą Państwo w Wilnie, koniecznie należy odwiedzić. W 1940 roku w Wielkiej Brytanii w obiegu oficjalnym pojawiły się pierwsze znaczki pocztowe. Były to czarne znaczki o wartości pensa, przedstawiające królową Wiktorię. Penny Black były drukowane w arkuszach po 240 sztuk i oznaczane kontrolnymi literami. Wyprodukowano ponad 68 milionów znaczków. Zyskały dużą popularność jako sposób opłacenia przesyłek przez nadawcę i wkrótce zostały wprowadzone także w innych krajach. Na terenach Polski pierwszy znaczek pocztowy pojawił się w 1860 roku. W 1856 urodził się Sigmund Freud, austriacki neurolog, twórca psychoanalizy. Był pierwszym naukowcem, który wskazał, że nieświadome i irracjonalne procesy mogą odgrywać istotną rolę w motywowaniu zachowania człowieka, a doświadczenia własnego dzieciństwa mogą wywrzeć wpływ na właściwości psychiczne dorosłego człowieka. Kilkanaście razy był nominowany do Nagrody Nobla, choć jej nie dostał. Twórca psychoanalizy pod koniec życia oświadczył, że gdyby nawet ją otrzymał, odmówiłby jej przyjęcia. Zmarł 23 września 1939 roku. W 1856 urodził się Robert Edwin Peary, amerykański podróżnik, odkrywca i badacz polarny, a także zawodowy żołnierz, który 6 kwietnia 1909 roku prawdopodobnie jako pierwszy dotarł na biegun północny. W pamiętniku pod datą 7 kwietnia 1909 roku napisał: obóz Jessup nareszcie na biegunie, moje marzenie i ambicja od 23 lat wreszcie spełnione. Za swoje osiągnięcia otrzymał awans na stopień kontradmirała, a Kongres Amerykański podziękował mu specjalnym aktem 30 marca 1911 roku. Został też uhonorowany przez wiele amerykańskich i europejskich stowarzyszeń naukowych. Zmarł 20 lutego 1920 roku. W 1889 w Paryżu otwarto wystawę światową, podczas której udostępniono publiczności wieżę Eiffla i zaprezentowano pierwszy samochód marki Benz. W 1895 urodził się Rudolf Valentino, aktor włoskiego pochodzenia, amant kina niemego. Podziwiano go w filmach Cztery jeźdźcy apokalipsy, Dama kameliowa, Syn szejka. Stał się pierwszym popularnym męskim idolem kultury masowej, do tego stopnia, że kiedy po wizycie w Europie zapuścił brodę, krytyka fanów zmusiła go do jej zgolenia. Jego śmierć w wieku 31 lat doprowadziła do histerii tysiące wielbicielek. Zmarł 23 sierpnia 1926 roku. W 1915 urodził się Orson Welles, amerykański twórca filmowy, teatralny oraz radiowy. Jeden z najbardziej wpływowych twórców tych dziedzin kultury. Do jego najważniejszych osiągnięć należą broadwayowska sztuka Cezar z 1937 roku, słuchowisko Wojna Światów z 1938 roku, które doprowadziło do histerii. Amerykanie uwierzyli, że atak Marsjan na Stany Zjednoczone to nie jest fikcja, oraz obraz Obywatel Kane z 1941 roku, uznawany za jeden z najwybitniejszych obrazów wszechczasów zarówno przez krytyków, jak i reżyserów filmowych. Artysta zmarł 10 października 1985 roku. W 1921 urodził się Jan Bytnar Rudy, działacz konspiracyjny, harcmistrz, żołnierz Szarych Szeregów. Od 1942 roku dowódca chówca Południe Grup Szturmowych Szarych Szeregów, KDW Komendy Głównej Armii Krajowej. Przeprowadził kilka akcji mało sabotażowych, określanych jako brawurowe. Między innymi zerwał hitlerowską flagę z gmachu warszawskiej Zachęty oraz namalował symbol Polski walczącej na pomniku lotnika na placu Unii Lubelskiej. Aresztowany przez gestapo, odbity pod arsenałem, zmarł na skutek ran odniesionych podczas brutalnego śledztwa 30 marca 1943 roku. Bohater książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. Jego imię nosi wiele szkół i ponad 150 drużyn harcerskich w całej Polsce, a także ulica w Opolu. W 1930 urodził się Kazimierz Karabasz, reżyser filmów dokumentalnych i teoretyk tej dziedziny sztuki, twórca Polskiej Szkoły Dokumentu, profesor i dziekan Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Autor obrazów Muzykanci i Rok Franka W. Zmarł 11 sierpnia 2018 roku. W 1949 zmarł Maurice Maeterlinck, pisarz i filozof belgijski, tworzący w języku francuskim. Był czołowym reprezentantem symbolizmu w teatrze europejskim. Jego utwory są nastrojowe, często nasycone pesymizmem. Wyrażają lęk egzystencjonalny człowieka oraz bezradność wobec przeznaczenia. Autor Niebieskiego ptaka, który przyniósł mu światowe uznanie. W 1911 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Wielką popularnością cieszyły się też jego eseje filozoficzno-przyrodnicze. Urodził się 29 sierpnia 1862 roku. W 1950 urodził się Zbigniew Wodecki, piosenkarz, skrzypek, trębacz, aranżel i kompozytor, związany z kabaretami Piwnica pod Baranami i Anawa, a także z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Krakowską Orkiestrą Kameralną. W latach 1968-1973 akompaniator Ewy Demarczyk, znany m.in. z piosenek Zacznij od Bacha, Chałupy Welcome to, Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zmarł 22 maja 2017 roku. Wielokrotnie występował na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Bardzo miły i sympatyczny człowiek. W 1956 urodził się Witald Taras, białoruski dziennikarz, publicysta i pisarz. Wiele lat pracował dla Radia Swoboda, białoruskiego oddziału Radia Wolna Europa. W 1996 roku za pracę dziennikarską w Radiu Swoboda otrzymał od białoruskiego penklubu nagrodę imienia Alesia Adamowicza. Jego wybrane publikacje zostały wydane w dwóch książkach: Zwykłe je zło i Chronika Biachucznych Padziej. Zmarł 18 stycznia 2011 roku. W 1961 urodził się George Clooney, amerykański aktor, reżyser i scenarzysta. Grał m.in. w filmach Od zmierzchu do świtu, Okrucieństwo nie do przyjęcia, Złoto pustyni, Amerykanin, Spadkobiercy. Popularność przyniosła mu rola doktora Rossa w telewizyjnym serialu Ostry dyżur. W 2001 roku zdobył Złoty Glob dla najlepszego aktora w filmie komediowym lub musicalu za rolę Everetta w przygodowej komedii kryminalnej braci Coen Bracie, gdzie jesteś? 5 lat później został laureatem Oscara i Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę Boba Barnesa w dramacie Syriana. A w 2013 wraz z Benem Affleckiem i Grantem Hillsowem ponownie zdobył Oscara za najlepszy film za produkcję dreszczowca Operacja Argo. Ma 65 lat. W 1966 zmarł Edward Ligocki, poeta, pisarz, publicysta, dyplomata. Wydał szereg książek poświęconych generałowi Hallerowi. Płonące Rema, Nowa Legenda, Derwisz Tańczący, a także powieść Sambra i Moza o walce Polaków we Francji. Urodził się 5 marca 1887 roku. W 2002 roku zmarł Bronisław Pawlik, aktor, reżyser teatralny, związany z teatrami stolicy, Narodowym Polskim Ateneum Współczesnym. Zagrał Rzeckiego w filmowej adaptacji Lalki Bolesława Prusa. Wystąpił też w filmach Barei, Miś oraz Mąż swojej żony, a także w serialach Polskie Drogi, Kariera Nikodema Dyzmy i Alternatywy 4. Był aktorem Teatru Polskiego Radia. W 1988 roku został nagrodzony Wielkim Splendorem, nagrodą przyznawaną przez zespół artystyczny Teatru Polskiego Radia dla aktorów, wykonawców słuchowisk radiowych. Urodził się 8 stycznia 1926 roku. W 2016 zmarł Lucjan Pracki, dziennikarz, publicysta, pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, działacz kombatancki oraz społeczny, współzałożyciel i wieloletni wiceprezes Fundacji Warszawa Walczy 1939-1945. W czasie II wojny światowej należał do Armii Krajowej. W PRL był członkiem misji wojskowej w Korei. Był dziennikarzem Polski Zbrojnej, żołnierza wolności oraz redaktorem Głosu Pracy. Był również dyrektorem czołówki filmowej Wojska Polskiego. Urodził się 8 czerwca 1923 roku. W 2021 zmarł Bolesław Pawlus, śpiewak operowy, tenor związany z Operą Śląską w Bytomiu, wykształcony m.in. w mediolańskiej La Scali i w Akademii di Santa Cecilia w Rzymie. Podczas swojej ponad 35-letniej kariery zagrał m.in. księcia Mantu w Rigolecie, Manrico w Trubadurze, Alfreda w Trawiacie, Adamesa w Aidzie, Don Josego w Carmen. Urodził się 12 grudnia 1929 roku. W 2023 zmarł Jacek Kęcik, reżyser i scenarzysta widowisk i programów telewizyjnych, a także reklam. W latach 1989-1991 był dyrektorem artystycznym Odeon CMC, pierwszej firmy produkującej filmy reklamowe w Polsce. Urodził się 11 stycznia 1958 roku. W 2024 zmarł Jacek Zieliński, muzyk, współtwórca zespołu Skaldowie. Był wokalistą, trębaczem, skrzypkiem, aranżerem i kompozytorem. Śpiewane przez niego przeboje Cała jesteś w skowronkach, Prześliczna wolonczeliska czy Medytacje wiejskiego listonosza znała cała Polska. Ze Skaldami, jednym z najbardziej znanych polskich zespołów w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, nagrał około 400 piosenek i koncertował po całym świecie. Utwory Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Gonić króliczka, Z kopyta kuli grwie i inne zyskały ogromną popularność. Urodził się 6 września 1946 roku. Było to kalendarium artystyczne i mam dylemat, czy zagrać Państwu Skaldów, czy jednak Zbigniewa Wodeckiego. Ja wybieram Zbigniewa Wodeckiego.
1: Pozwólcie Państwo, że powtórzę jedną piosenkę, ponieważ mi się tekst pomylił. A to jest nagranie na DVD. Dawno tego nie śpiewałem. 37 lat temu nagrałem te piosenki. Dzięki mistrzom to wyszło na światło dzienne.

Minęła godzina 11. W tej godzinie przypomnę Państwu twórczość Henryka Sienkiewicza w rocznicę jego urodzin. Będzie także o nabytkach dla Muzeum Łazienki Królewskie. Zapraszam do godziny 14:00.

0: Różne gwiazdy w różnych miejscach mamy, także w Polsce. Rozczarowuje mnie Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach, naprawdę. Natomiast Sonia Bohosiewicz odsłoniła swoją gwiazdę w Ciechocinku na Pomorzu i Kujawach. Aktorka grała jedną z głównych ról w filmie Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy, który miał swoją premierę w 2016 roku. Zdjęcia były kręcone właśnie w słynnym uzdrowisku.
1: Ten Ciechocinek zawsze jest dla mnie jakiś taki trochę sentymentalny, zresztą Ciechocinek ma coś w sobie takiego sentymentalnego. Przypomniał mi ogromna radość, ogromna wdzięczność i ogromna duma, bo to jest naprawdę cudowne wyróżnienie mieć swoją gwiazdę.
2: No i mogą być tu oklaski, drodzy Państwo. Stało się, Sonia Bohosiewicz na zawsze pozostała razem z nami w Ciechocinku.
3: Jesteśmy wielbicielami filmu, który tutaj został nakręcony i od 2 miesięcy jesteśmy mieszkańcami Ciechocinka. Przeprowadziliśmy się z Torunia do Ciechocinka, także mega początek naszej historii przygody w Ciechocinku.
4: Jesteśmy w super miejscu po raz pierwszy, bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy i jeszcze spotkanie z tak miłą artystką. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy. Dzisiaj przyjechaliśmy i już właśnie z panią Sonią sobie zrobiliśmy selfie.
5: Sonię bardzo lubimy, oglądamy jej filmy, więc jesteśmy przeszczęśliwi.
0: Z wyróżnioną aktorką, a także z mieszkańcami Ciechocinka i kuracjuszami rozmawiał reporter Jarosław Jagieła. Gratulujemy. No cóż, może się narażę, ale Ciechocinek bardzo mi się nie podoba, bo jest bardzo zaniedbany. W pijalni wody tryska czekolada, a wodę można kupić butelkowaną w plastiku. Niektóre zabytkowe, uzdrowiskowe sanatoria są w opłakanych.

0: Proszę Państwa, 180 lat temu, 5 maja 1846 roku, urodził się Henryk Sienkiewicz, pisarz, podróżnik, nowelista i publicysta, pierwszy polski laureat Literackiej Nagrody Nobla, którą otrzymał w 1905 roku za całokształt twórczości. Jest autorem m.in. trylogii Krzyżaków, Quo Vadis, Rodziny Połanieckich oraz W pustyni i w puszczy. Zmarł w 1916 roku. Uznanie pokoleń Polaków Sienkiewicz zdobył przede wszystkim trylogią napisaną w latach 1844-1888 podczas zaborów ku pokrzepieniu serc. Trylogia składająca się z części Ogniem i Mieczem, Potop oraz Pan Wołodyjowski dotyczy dziejów XVII-wiecznej Polski. Sienkiewicz opisywał w niej zwycięskie epizody polskiego oręża. Jego bohater był patriotą obdarzonym odwagą i temperamentem, kierującym się rycerskim honorem. Krytykowana przez historyków literatury, trylogia była uwielbiana przez czytelników. Tylko w okresie po II wojnie światowej, do lat 70. XX wieku, przeczytało ją ponad 3 miliony Polaków. Jedną z najsłynniejszych scen z powieści Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza jest pojedynek Bohuna z Michałem Wołodyjowskim, który ten wygrał po morderczej walce. Oto fragment archiwalnego nagrania Polskiego Radia w interpretacji Wiesława Małachowskiego. Przypomnę, aktor zmarł w 2004 roku.
1: Furia Wataszki wzrastała, ogarniał go dziki szał bojowy i parł przed sobą Wołodyjowskiego jak huragan, a mały rycerz cofał się ciągle i tylko się bronił. Wyciągnięta jego prawica nie poruszała się prawie wcale, dłoń tylko sama zataczała bez ustanku małe, ale szybkie jak myśl półkola i chwytał szalone cięcia bohunowe, ostrze podstawiał pod ostrze, odbijał i znów się zasłaniał i jeszcze się cofał, oczy utkwił w oczach kozaka i wśród wężowych błyskawic wydawał się spokojny.
0: Po sukcesie trylogii Henryk Sienkiewicz stał się pisarzem narodowym. Zarzucano mu wprawdzie ucieczkę od problemów współczesności czy idealizowanie polskich bohaterów, jednak jego twórczość zyskała wielkie uznanie. W 1900 roku, w 25-lecie pracy literackiej, otrzymał od nagrody Posiadłość Ziemską Oblęgorek pod Kielcami, gdzie utworzył ochronkę dla dzieci. W 1905 roku pisarz otrzymał literackiego Nobla za wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu. Odbierając nagrodę 5 grudnia Henryk Sienkiewicz powiedział w przemówieniu, czyta Andrzej Krusiewicz.
2: Zaszczyt ten cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski. Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje. Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa. Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać.
0: Światowy sukces odniosła powieść Quo Vadis Sienkiewicza, opowiadająca o prześladowaniu chrześcijan w Rzymie za czasów Nerona. Do tej pory książka została przetłumaczona na blisko 60 języków. Książka ukazała się jednocześnie we wszystkich trzech zaborach i szybko zyskała popularność w Europie. Mówił w Polskim Radiu w 2016 roku filolog klasyczny dr Jacek Hajduk.
3: Szczególnie czytana jest w krajach romańskich na czele z Włochami. Podobno pod koniec XIX wieku niemalże każdy pasażer pociągu czy każda osoba zaczepiona podczas lektury okazywało się, że trzyma w rękach Quo Vadis. Oczywiście powstawały liczne ekranizacje, adaptacje, ilustracje, imiona bohaterów. Nadawano hotelom, pensjonatom, łodziom, jachtom, koniom. Sienkiewicza nazywano chrześcijańskim Homerem, słowiańskim Szekspirem.
0: W latach 1876-1878 Henryk Sienkiewicz był korespondentem Gazety Polskiej w Ameryce Północnej. Relacje z tej podróży i z kolejnej do Afryki przyniosły mu popularność. Podróżował też do Francji, Włoch, Konstantynopola, Hiszpanii. Był ważnym obserwatorem, a podróżował w czasach, gdy świat ogromnie przyspieszał, co widać w jego listach, podkreślił Patryk Zakrzewski z internetowego portalu Culture www.kropka.pl.
4: Tam były i awanturnicze przygody z safari w Afryce i polowanie na hipopotama, czy polowanie na grizzly w górach skalistych, opisy nowinek technicznych, jak na przykład przejmująca opowieść o podróży metrem w Londynie, opowieść o Chinatown w San Francisco, albo o polskich osadach w Stanach Zjednoczonych.
0: Michał Rybak, kustosz Muzeum Niepodległości w Warszawie, który w 2016 roku był organizatorem Roku Sienkiewicza, podkreślił, że autor Quo Vadis to nie tylko pisarz i noblista, ale także sumienie narodu, prawdziwie wielka postać.
5: Dlatego, że kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, wspólnie z Ignacym Janem Paderewskim powołał on Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, czyli dwie wielkie postaci. Henryk Sienkiewicz, noblista, a zarazem Ignacy Jan Paderewski, no postać rozpoznawalna na całym świecie, wspaniały pianista. Oni pomagają Polakom, którzy walczą o naszą niepodległość. Ale Henryk Sienkiewicz wiedział, że już nie dożyje wolnej, niepodległej ojczyzny.
0: Po wybuchu pierwszej wojny światowej Sienkiewicz wyjechał do Szwajcarii, gdzie wraz z Ignacym Janem Paderewskim założył Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Zmarł Wywej 15 listopada 1916 roku. W 1924 prochy pisarza sprowadzono do kraju i złożono w podziemiach Katedry Świętego Jana w Warszawie obok prezydenta Gabriela Narutowicza. Dziś Henryk Sienkiewicz jest uważany na świecie za klasyka powieści historycznej, a jego dzieła wciąż ukazują się we wznowieniach i nowych przekładach. Ekranizacje utworów pisarza, zwłaszcza Krzyżaków i trylogii, weszły do historii polskiego kina. Powiem szczerze tak, te barwne opisy krajobrazu trochę mi przeszkadzają w powieściach Henryka Sienkiewicza, no ale cóż, tak napisał, więc trzeba tak przeczytać.

0: obrazy, w tym portret króla Stanisława Augusta, zabytkowe przedmioty z porcelany oraz latarnie powozowe z przełomu XIX i XX wieku. Cenne nabytki, które w ostatnich latach wzbogaciły muzealną kolekcję, można już oglądać na wystawie czasowej w Łazienkach Królewskich. O nabytkach muzeum mówi kuratorka ekspozycji Izabela Kopania.
1: Mamy ściśle opracowaną strategię gromadzenia zbiorów. Interesują nas przede wszystkim rzeczy, które są historycznie związane z Łazienkami Królewskimi, ale też takie, które mogą przywoływać na przykład charakter wyposażenia XVIII-wiecznych czy XIX-wiecznych wnętrz. I wśród tych naszych nowych nabytków znajdziecie Państwo zarówno obrazy, znajdziecie Państwo rzeźby, znajdziecie Państwo obiekty rzemiosła artystycznego, między innymi przepiękną porcelanę, do obejrzenia której zachęcam w Białym Domu.
0: W ciągu ostatnich lat, od 2023 do 2025 roku, do kolekcji muzeum trafiło prawie 60 różnorodnych eksponatów. Część z nich, ponad 20 obiektów, jest prezentowana na wystawie czasowej Świat Rzeczy Muzeum Łazienki Królewskie, nabytki 2023-2025 w Pałacu na Wyspie, Pałacu Myślewickim, Białym Domu, Starej Oranżerii, Stajniach Kubickiego i Galerii Plenerowej. Ekspozycja będzie dostępna do końca września.

już na zawsze moje. Wszystkie moje traumy już na zawsze twoje. To co mamy wspólne to nawyki drogie i nadzieje, że jeszcze może nas ponieść. Ulica mówi twoje imię, szept. Problem pachnie spalonym sprzęgłem. Ty pachniesz tą

bestseller. Ona zrobiona jak Kendall Jenner, gwiazdy w oczach jak Mercedes, i żadne z nas już nie przypomina siebie.

Minęła godzina 12. W tej godzinie powiemy o filmie dokumentalnym i o Jerzym Skolimowskim, który obchodzi swoje 88. urodziny. To także reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych. Zapraszam do godziny 14.

się, że jak mróz był, to mróz był. Minus 30. Ach, teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no sam pan powiedz. Co się idzie zarznąć przy tych cenach? Kiedyś to było, teraz to nie ma. Dawniej pogadać szło na każdy temat. Kiedyś to było, teraz to nie ma. I na

Gdzie tam skóry szyte do drzwiczek? Kiedyś człowiek jest dziubykiem albo borewiczem. I co? Szła maszyna, nawet tak z narzędzi miałeś parę. Pończoch na napinacz oraz młotek na bendix. Czas upływał bardziej na figlach. Papieros był smaczny, wódka zimna i pożywna. Trzy dni u znajomych czy u obcych od biedy. No w ogóle człowiek

ale jakie piękno. Wyszło 20, dała stówę, nie miałem wydać, pachnęła ręką. Teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no sam pan powiedz.

0: A teraz będzie o filmie dokumentalnym. Był czołowym napastnikiem Pogoni Szczecin z ponad setką bramek na koncie. Dziś walczy o każdy dzień. W Szczecinie powstaje film dokumentalny o Robercie Dymkowskim, piłkarzu, u którego kilka lat temu lekarze zdiagnozowali stwardnienie zanikowe boczne. Z twórcami filmu spotkała się reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska.
1: Zdjęcia do filmu kręcone były przez 2 lata. Pokazują, jak bardzo choroba zmieniła słynnego piłkarza. Gdy zdjęcia ruszały, Robert jeszcze chodził, teraz jest przykuty do wózka i do łóżka, opowiada twórca filmu Tomasz Chaciński.
2: Natomiast on się czuje tak, jak się czuł. U niego głowa pracuje tak samo i to jest z jednej strony, no wiadomo, na pewno trudne, wtedy kiedy dochodzą jakieś niedogodności i kolejne niepełnosprawności, a z drugiej strony dobre, bo to pozwala mu naprawdę walczyć z tą chorobą na tyle, na ile może i walczyć o każdy dzień.
1: Jak dodaje, film jest o tym, że najważniejsze mecze rozgrywa się poza boiskiem.
2: Ta historia jest o walce z chorobą, o walce z przeciwnościami losu, o tym, jak Robert i jego rodzina mierzą się każdego dnia. Mierzą się bardzo dzielnie, z wysiłkiem, ale z takim wzajemnym wsparciem, trzymaniem się razem i to jest chyba w tej historii najważniejsze.
1: Prace nad filmem są na finiszu. Premiera 17 maja w Teatrze Polskim w Szczecinie będzie połączona z galą charytatywną, z której dochód trafi na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Czekamy na projekcję tego filmu i trzymamy kciuki, żeby udało się leczenie.
3: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem ćwiczymy. Aerobik. Ćwiczymy. Aerobik.

0: może chociaż większą połowę.
1: Radio Opole 2. Kultura w nowoczesnym brzmieniu. Language that everybody here can easily understand.

0: 5 maja 88 lat skończył Jerzy Skolimowski, reżyser, scenarzysta i aktor, czołowa postać polskiej kinematografii, autor głośnych filmów Cztery noce z Anną, Essential Killing, 11 minut oraz Io. Jest też poetą i malarzem, którego prace są wystawiane w galeriach Europy i Ameryki. Przedstawiciel nowej fali w polskim kinie, realizował obrazy w Anglii, we Włoszech i Hollywood, zdobywał nagrody na festiwalach filmowych w Berlinie, Wenecji i Cannes. Jego dorobek reżyserski obejmuje 20 produkcji fabularnych, w tym Bariera, Start, Wrzask, Fucha, Latarniowiec i Ferdydurkę. Jerzy Skolimowski wyreżyserował dramat psychologiczny Cztery noce z Anną, a także thriller Essential Killing, opowieść o afgańskim więźniu, który ucieka z tajnego amerykańskiego więzienia CIA w Polsce. Wcześniejsi bohaterowie reżysera to często ludzie osamotnieni, wyrażający niepewność egzystencji. Jerzy Skolimowski powrócił do tego typu postaci w produkcji Cztery noce z Anną, powiedział krytyk filmowy Karol Lubelski w rozmowie z Anną Fuksiewicz na antenie radia w 2018 roku.
1: Jest to jakoś w inny sposób powrót do tych wcześniejszych wyobcowanych bohaterów samotnych, tylko w innej sytuacji ustrojowej, w innej sytuacji kultury.
2: Cztery noce z Anną zrealizowane były z ogromną dbałością o formę. Tam były świetne zdjęcia Adama Sikory, muzyka Lorenza, prawda? To widać było, że mistrz wraca.
0: W 2015 roku reżyser zrealizował współczesny dramat 11 minut. Opowieść o 11 minutach z życia kilku postaci, który pokazuje, jak wiele może się zmienić w życiu w tym czasie. Obraz został wyróżniony m.in. nagrodą specjalną jury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a także nagrodą specjalną The New York Polish Film Festival. Jerzy Skolimowski wyjaśniał w 2015 roku, że film zrealizował pod wpływem pogłębiającego się chaosu, który nas otacza.
3: Coraz bardziej jesteśmy zorientowani tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. Ten złowrogi zgiełk współczesnego świata oszałamia nas. Coraz bardziej tracimy kontrolę nad działaniami naszymi. Coraz bardziej zdajemy się poddatni na przypadek, na zbiegi okoliczności. Więc tutaj mamy do czynienia z ogromną ilością przypadków, ale sami je niestety prowokujemy.
0: Zdaniem krytyka Andrzeja Bukowieckiego film 11 minut to arcydzieło sztuki reżyserskiej.
4: To jest znakomity majstersztyk, intrygująca forma, losy kilku postaci oglądamy w ciągu 11 minut i to nie jest wbrew tego, co czasami można było usłyszeć o tym filmie, pusta forma, bo to jest rzeczywiście o takim jakimś naszym straszliwym kołowrocie, zabieganiu dzięki tej mozaikowej konstrukcji. Udało się zrobić coś niesamowitego, więc to jest niewątpliwie też bardzo ciekawy eksperyment artystyczny.
0: Jerzy Skolimowski ma opinię twórcy awangardowego, eksperymentującego z formą, wciąż poszukującego nowych środków wyrazu. W rozmowie z radiem w 2010 roku reżyser odniósł się do tego, nawiązując m.in. do scen z filmu Essential Killing jako czterokrotne dachowanie spadającego w przepaść samochodu z więźniami.
5: Myślę, że nadal jestem do jakiegoś stopnia awangardzistą, bo przecież w tym filmie są użyte nowoczesne środki. No weźmy sprawę kaskaderów. Startuję tutaj w konkurencji, która w Hollywood jest opracowana do perfekcji. No jak mówię, no operuję chyba bardzo nowoczesnym warsztatem, więc broń Boże, nie czuję się weteranem kina, tylko mam nadzieję, że nadal należy do awangardy.
0: W 2022 roku Jerzy Skolimowski wyreżyserował dramat Io, zrealizowany w polsko-włoskiej koprodukcji. Jest to esej ekologiczny, w którym zostały przedstawione kolejne losy zabranego z cyrku tytułowego osiołka. Reżyser pokazał świat jego oczami, piętnując okrucieństwo i bezmyślność współczesnego człowieka. Jerzy Skolimowski w 2023 roku powiedział, że jest to film totalnie oryginalny, z ważnym przekazem.
3: na tle tych wszystkich innych różni się tematyką, sposobem warsztatowym, w ogóle formalnym podejścia do filmu, traktowania filmowej narracji. No ale przede wszystkim najważniejszy jest ten message, jaki w sobie ten film niesie. To jest film, który walczy o los zwierząt, o to, żeby ludzkość spróbowała zmienić swój stosunek do zwierząt.
0: Zapytany, co sądzi o tym, że uchodzi za wymagającego reżysera, Jerzy Skolimowski odpowiedział.
5: No tak się o mnie mówi, tak. No nie, no ja po prostu chcę rzetelnie egzekwować to, co wydaje mi się dobre dla filmu.
0: Jako aktor pojawił się w ponad 20 filmach, m.in. Los Angeles bez mapy, Białe noce, Avengers. Jest też malarzem tworzącym w nurcie ekspresjonizmu abstrakcyjnego, zainspirowanym japońską kaligrafią. W 2015 roku Jerzy Skolimowski otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Podkreślił wówczas, że malarstwo, które pozwala na kameralne i wręcz intymne działanie, jest najbliższą mu dziedziną sztuki.
3: Najbliższe jest mi malarstwo i dlatego jestem zaszczycony tym, że otrzymałem ten tytuł doktora honoris causa z Akademii Sztuk Pięknych, ponieważ jest to jak gdyby nobilitowanie mnie do rangi zawodowego artysty, malarza. Film współtworzy się z dużą grupą ludzi, natomiast kiedy maluję, to jestem kompletnie sam. Ja jestem odpowiedzialny za każdy kwadratowy centymetr płótna.
0: Jerzy Skolimowski mówił w 2018 roku, że jego twórczość malarska jest podporządkowana intuicji.
3: Obraz powstaje jak gdyby sam. Ja nie wiem, co maluję. Nie robię żadnych przygotowawczych szkiców. Kiedy podchodzę do pustego płótna, to po prostu mam chęć na wykonanie jakiegoś gestu. I ten gest prowokuje kolejny gest. I dopiero z tego, co się zaczyna wyłaniać z tych gestów, tworzy się obraz.
0: Pierwszą wystawę indywidualną Jerzy Skolimowski miał w Turynie w 1996 roku. W kolejnych latach jego pracę można było oglądać m.in. w Los Angeles, Miami, Toronto i Paryżu, a także w kraju, w Warszawie czy w Krakowie. W 2001 roku brał udział w Biennale Sztuki w Wenecji. Jerzy Skolimowski jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. W 2016 roku odebrał Złotego Lwa za całokształt twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Dwa lata później Platynowe Lwy na Festiwalu Polskich Filmów fabularnych w Gdyni, również za całokształt twórczości, a w 2022 Polską Nagrodę Filmową Orzeł za osiągnięcia życia. Reżyser został uhonorowany złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Francuskim Krzyżem Oficerskim Orderu Sztuki i Literatury. Z okazji urodzin życzymy wszystkiego najlepszego.

Ongcende wena.

0: Minęła godzina 13. W tej godzinie zaproszę Państwa na szereg wydarzeń, które już w najbliższym czasie w Opolu, między innymi powiem Państwu o koncercie Męskie Brzmienia w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. To światowe i polskie hity w nowych aranżacjach w wykonaniu chóru męskiego Męskie Brzmienia. Ale także powiem Państwu, że już za moment, bo 9 maja odjedzie opolski ekspres Denty. Tym razem kierunek Racibórz w rytmie, który napędza kolej. I jeszcze mam zaproszenie do zamku w Mosznej, bo tam rozpocznie się w czwartek 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii. Ale to nie wszystkie zaproszenia w tej godzinie, bo jeszcze powiem Państwu o sztuce Zbrodnia z premedytacją Witolda Gombrowicza, które to przedstawienie 8 maja o 19.07 w Teatrze Eko Studio w Opolu. A tak w ogóle to zapraszam Państwa do godziny 14.
1: Przeniesienia ja na system myślenia, a sam twardy teraz mnie nie dotyka już, ale

Teraz i tu, teraz tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu, teraz i tu,

Jeśli kochają Państwo muzykę, kolej i zwiedzanie, to bardzo ciekawa impreza szykuje się 9 maja, w sobotę. Podróż rozpocznie się o 9:30 z Dworca Głównego w Opolu. Tradycyjnie obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc. Niestety muszę Państwu powiedzieć, że już nie mam wejściówek. Opole Główne, Kędzierzyn, Koźle, Racibórz, Opole Główne to w tym roku trasa Opolskiego Ekspresu Dętego. Koncerty odbędą się na stacji Kędzierzyn-Koźle, taki mini koncert, oraz Racibórz, koncert finałowy. Harmonogram można znaleźć na naszej stronie w zakładce Patronaty. W repertuarze polska i zagraniczna muzyka rozrywkowa, ekspresową orkiestrę stworzą muzycy Orkiestry Politechniki Opolskiej, która obchodzi 20-lecie działalności artystycznej, Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, która z kolei obchodzi już 65-lecie działalności, Grudzickiej Orkiestry Dętej jako grupa koncertowa L12 Opole Politechnik Band, grupa obchodzi 15-lecie działalności artystycznej, oraz Kapsel Band. Dyrygentem będzie pomysłodawca całej imprezy Przemysław Ślusarczyk. To ma być gratka dla miłośników muzyki, orkiestr, ale także regionalnych tradycji, bo w planie jest zwiedzanie Raciborza. Plan zwiedzania przewiduje dwie grupy, maksymalnie

XIV opolski eksprezydenty objęło patronatem medialnym. To koncert pełen nowych aranżacji polskich i światowych hitów w wykonaniu profesjonalnego męskiego chóru Męskie Brzmienia. Na scenie teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu wystąpi ponad 30 wokalistów. Będą rockowe przeboje, klimatyczne ballady i niezapomniane kompozycje muzyki filmowej. To wszystko już 19 maja we wtorek o dwóch porach, godzinie 17:30 i 20:00. Ekipę Męskiego Brzmienia tworzą chórzyści, aktorzy, absolwenci najlepszych polskich akademii muzycznych i teatralnych. Na koncie mają już ponad 100 koncertów w całej Polsce. Potrafią łączyć sceniczną charyzmę, warsztat i pasję do muzyki. Dzięki autorskim aranżacjom i wielogłosowym interpretacjom znane utwory w ich wykonaniu nabierają nowego wyrazu i świeżości. Od dynamicznej energii i mocnych tonów po liryczne, romantyczne nastroje. Z polskiej klasyki zabrzmi m.in. Jaskółka uwięziona, krakowski Splin, Mamona. Będzie okazja posłuchania takich hitów jak It's a Man's World, Desert Rose, I Don't Wanna Miss a Thing, Everybody, Cry Me a River, Supermoce, Circle of Life. Z rockowej półki zabrzmią Sound of Silence, Believer, Mump czy We Will Rock You. Dodajmy, że podwójne bilety na koncert będzie można także wygrać w radiowych konkursach od 11 do 15 maja podczas audycji Duet na Fali. Organizatorem wydarzenia jest agencja Music Everywhere. Radio Pole, występy Męskiego Brzmienia w stolicy regionu objęło patronatem medialnym. Przed nami 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego, który tradycyjnie odbędzie się na Zamku w Mosznej. Pierwszy koncert już 7 maja, następne odbędą się w kolejne majowe czwartki, czyli 14, 21 i 28 maja. W programie w sumie 5 koncertów, wszystkie odbędą się w Galerii Zamkowej i wszystkie poprowadzi dyrektor artystyczna wydarzenia Barbara Hortyńska. Koncerty będą rozpoczynać się o godzinie 19, poza uwaga 21 maja, kiedy to zaplanowano ich dwa i pierwszy z nich zabrzmi już o godzinie 17. Wstęp jest wolny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rezerwacja online. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Filharmonii Opolskiej oraz na naszej stronie w zakładce Patronaty. Podczas pierwszego koncertu 7 maja królować będzie muzyka baroku, a wystąpi zespół Sanssouci, który tworzą dwie flecistki Filharmonii Opolskiej, Katarzyna Raczkowska i Monika Targowska. Specjalistki od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących z epoki, czego słuchacze mogli doświadczyć m.in. podczas festiwalu Jesień z muzyką dawną. A w programie utwory m.in. Fryderyka Händla czy Christophera Graupnera. 14 maja zaplanowano koncert inspirowany twórczością Jana Kochanowskiego, a konkretnie trenami poety renesansu. Wystąpią Jacek Ścibor, tenor, a na fortepianie zagra Michał Lasota. 21 maja odbędzie się koncert debiutów Młodzi Artyści na Zamku. Wystąpi Religa and Markowicz Duo w składzie Damian Markowicz na akordeonie, Przemysław Religa gitara, Kamila Wawrzeńczyk sopran koloraturowy. W programie m.in. utwory Astora Piazzolli oraz arie operowe i operetkowe. Tego też dnia zabrzmi muzyka zaklęta w dźwiękach skrzypiec i fortepianu, a to za sprawą kameralnego recitalu w wykonaniu Anny Trefon skrzypce i Marcina Guza fortepian. Bohaterem finałowego koncertu festiwalu 28 maja będzie Antonin Dworzak, a popłyną dźwięki skrzypiec, altówek, kontrabasu i wiolonczeli w wykonaniu wybitnych muzyków. Przypomnijmy, Muzyczne Święto Kwitnących Azalii pierwszy raz zostało zorganizowane w 1984 roku. Pomysłodawcą, twórcą i ówczesnym dyrektorem artystycznym był Zbigniew Pawlicki, polski muzykolog, publicysta, popularyzator muzyki i organizator życia muzycznego, a jego współtwórcą był ówczesny dyrektor Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek Zygmunt Więcek. Od kilku lat dyrektor artystyczną festiwalu jest
Barbara.

Barbara Hortyńska. Radio Pole, 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego objęło patronatem medialnym.

Teatr Ekostudio w Opolu zaprasza na zbrodnie z premedytacją według Witolda Gombrowicza. To już 8 maja o godzinie 19:07. Zapraszamy Państwa do domu Państwa K. A oto czego możemy się spodziewać. Rodzinę w żałobie odwiedza przyjaciel zmarłego, który umówiony był z panem domu. Niespodziewanie gospodarz zmarł przed przyjazdem znajomego. Gość okazuje się być śledczym, niezwykle gorliwie podchodzącym do swojej pracy. Planowana wizyta zamienia się w śledztwo. Zaplanowana wizyta, która staje się pułapką bez wyjścia. Historia o manipulacji, intryga uknuta w białych rękawiczkach. Gorliwość śledczego powoli stwarza zbrodnię tam, gdzie jej nie było. Gra pozorów, w której każdy jest oskarżonym. Będzie także gombrowiczowski duch, groteska, napięcie i absurd, który trzyma właśnie w tym napięciu do ostatniej sekundy. Elegancka żałoba, białe rękawiczki, duszna atmosfera konwenansów i zaskakujący finał. Muszę Państwu powiedzieć, że byłem na premierze tego spektaklu. Rewelacyjny, warto zobaczyć. No i gra aktorska. Śledczy Andrzej Czernik, Antoś Przemysław Czernik, Cecylia Karolina Gorzkowska, pani K. Grażyna Misiarowska, woźnica i służący Bogdan Zieliński. Pan K. to Zezłok. Tak, tak, nie przesłyszeli się Państwo. Realizacja nagrań Wojciech Brzeszczak, scenografia Grzegorz Salamon, kostiumy Małgorzata Kowalcze. Naprawdę świetnie to zrobione. Co prawda premiera była 26 kwietnia 2025 roku, ale nic się nie zestarzało, muszę Państwu powiedzieć, to przedstawienia. Poza tym, no przecież nie jest tak często grane w Teatrze Ekostudio w Opolu. Jeszcze raz Państwu przypomnę, 8 maja, godzina 19:07, zbrodnia z premedytacją Witolda Gombrowicza.

is to caring. Oh my dear. Oh my dear.

I to wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Adam Wołek, który program zrealizował. Życzymy Państwu miłego dnia.

0: Muzyka filmowa.
1: Panie dyrektorze, nie stać nas na to, żeby ukrywać killera.
2: Lubię panią, panie Ewo. Cenię za profesjonalizm, ale sama pani rozumie.
1: No tak, tak. Rozumiem. Żałuję, ale rozumiem. Wobec tego może ja przedstawię panu mój drugi projekt. To jest taki cykl dokumentalny pod tytułem Panteon polskiego więziennictwa.
2: O, to brzmi zachęcająco. Mhm.
1: Gdyby pan mógł mi pomóc w sporządzeniu listy 8-12 najlepszych dyrektorów więzień w Polsce.
2: Aż tylu? Nie wiedziałem, że jest nas aż tylu, ale spróbujmy. Czesiek z Łęczycy. O, tylko że on jest na emeryturze. Emerytowany może być?
1: Nie, no to muszą być aktywni dyrektorowie w służbie czynnej.
2: To może Mirek z Białołęki. Tylko on zupełnie wyłysiał. Łysy się nadaje?
1: No skąd? To muszą być ludzie naprawdę wyjątkowi, również przystojni, inteligentni, oczytani, znający języki.
2: Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolument. Wiem. Piotrków. Tam jest Staszek Alcatraz. Tak jest. Staszek. Nie. Nie. Gdyby pani przyszła 2 tygodnie temu, to ta...
1: A to tam, gdzie była ta ucieczka, tak?
2: No właśnie. 600 chłopa poszło w Polskę. Jak to było zorganizowane? Autobusy jakieś popodstawiali, czy co? No i Staszek osiwiał jak gołąb.
1: No, siwy to nie.
2: Sama pani widzi.
1: No to może... Chociaż jedno nazwisko, to ja zrobię duży, poważny reportaż o jednym, no może nie panteon, a po prostu filar polskiego więziennictwa, opoka może.
2: Gwiazda po prostu.
1: O, doskonale, gwiazda penitencjarnej Polski, dyrektor Mieczysław Kloń.
2: Ja? Ja bym się nadawał?
1: No, nie jest pan silny, ani łysy, ani na emeryturze.
2: I nikt mi nigdy nie uciekł.
1: Spełnia pan wszystkie wymagania. No, ale pan jest pewnie bardzo zajęty.
2: No, ale dla dobra polskiego więziennictwa znalazłoby się trochę czasu.
1: Bardzo panu dziękuję.
0: Literatura, teatr, sztuka. Wszystko, co ważne. Radio Opole 2.

Raz z ulicą szły dwie krysie, obie siostry zdaje mi się. Czemu szły? Bo jakiś łobuz skradł im forsę na autobus. A pan Rysiek, sąsiad z bloku, nagle podszedł do kryś z boku i powiada: szkoda nóg, chyba pomóc bym wam mógł. Po bilety pognał kłusem,

nice boy.

Radio Opole 2. Słuchaj kultury w DAB+ i online.

0: Spotkaj się z literaturą, teatrem, muzyką. Codziennie w Radio Opole 2.
1: That's me, Alexis Zorba. I have other names if you are interested.

0: Głos kultury w cyfrowym świecie. Radio Opole 2.
1: Odpowiem na wszystkie pytania, tylko niech pan nie strzela.
2: Pytanie pierwsze. Zawsze sikasz przez zapięty rozporek?

chleba. Kupisz tu prawo na lewo, bo tu już nic nie liczy się.

0: Dzień dobry. Nazywam się Ewa Szańska i jestem...
1: Ja panią znam z telewizji.
0: Killer. Pamiętasz swój pierwszy raz?
1: Tego się nie zapomina.
2: Idzie noc.

0: sama powiedz.
1: Mhm, bo tak.
0: To co? To może zaczniemy już?
2: Szczery wywiad.
1: Ale ja nie mam kamery.
0: No to tak na sucho.
1: Nic nie przychodzi mi do głowy. Nie wiem, o co mogłabym cię zapytać.
3: Ja zabiorę ciebie stąd.

0: Przenocujesz mnie?
1: To co, mam ci odstąpić swoje łóżko?
0: A jak nie wrócę z akcji?
2: Szkoda by było nie spuentować tak miłej znajomości.
1: Chcę, żebyś wrócił całą z akcji na lotnisku.
0: Wrócę. Tylko nie każ mi spać na kanapie.

no to nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bites studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i oto mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę, ja pierdolę, kurwa. O bracia poloniści, siostry polonistki. 130 było nas na pierwszym roku. Myśleliśmy, że nogi Boga złapaliśmy. Że oto nas przyjęto do szkoły poetów. Szkoła poetów, Jezus, kurwa, ja pierdolę. Przez 5 lat stron 1000. Młodość w bibliotekach.

0: rozczarowanie. A potem beznadzieja i starość pariasa i wszechporażająca nas wszystkich pogarda władzy, od dyktatury aż po demokrację, która nas, kałamarzy, ma za mniej niż zer. Dlaczego władza każdej maści ma mnie za nic? Czy czerwona, czy biała, jestem dla niej śmieciem.
1: Kurwa! Pod każdą władzą czuję się jak kundel! Czemu nie jestem chamem ze sztachetą w ręku? Ktoś by się ze mną liczył, gdybym rzucił cegłą!
0: A przecież stanowimy sól ziemi, tej ziemi. Mimo że nie jesteśmy prymitywną siłą, dyktaturami zawsze wstrząsają poeci. Wtedy nas potrzebują zrozpaczone masy, które nie widzą dalej niż kawał kiełbasy, które nie widzą dalej niż kawał kiełbasy.

0: nogi do pani. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź tu do mnie. Chodź tu. Siadaj. Siadaj, daj łapkę. Daj łapkę. Dobry piesek, dobra. Teraz leżeć. Leżeć! Leżeć! Leżeć! A co ty robisz? Co ty tutaj robisz? Chodź tu do pani. Uwaga to, tak? Co ty tu robisz? Niedobry piesek. Niedobry piesek. Chodź tu.
1: Cześć, Ewita.

0: Dwie wegetariańskie, pan Ferdynand Lipski, 44,80.
1: Nie zamawiałam pizzy.
0: Jestem z policji.
1: Policji też nie.
0: Sprawę mam do prezesa Lipskiego.
1: Od kiedy nosicie takie mundury?
0: To kamuflaż. Proszę nie przeszkadzać prezesowi przez najbliższy kwadrans. Dziękuję.

zlecił mnie zabić? Ten półdebil, ta sklonowana owca! To gówno w błyszczącym dresie! On beze mnie nie istnieje!

0: bardzo kurwa jego mać chętnie.
1: Radio Opole 2. Kulturalna przestrzeń czasu.

0: bałem się tańczyć, tak jak bałem się latania. Pewnej letniej, dusznej nocy przyszła do mnie i nieśmiało poprosiła do tańca. Powiedziała:
1: zobacz, jak lekko się unoszę. Spróbuj to zrobić razem ze mną. Możesz pomylić krok, nawet nie nadepnąć. Tylko uważaj na pierwszy.

ciszą pełnych skarbów jezior i ludzi zamienionych w słupy soli i skarlałe drzewa. Nasz taniec był rzeką wspomnień, ciepłym oceanem, wiatrem, który zawsze niesie wiosnę i rozgrzeszenie. Spojrzenia z dołu, ale w końcu nie czułem wstydu, nie czułem ani bólu, ani próżnej przyjemności. Bez grawitacji lewitowaliśmy w rytm przypływów i odpływów, pełni księżyca i zaćmień tysięcy słońca.

0: Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu.
1: Jak oni fajnie się bawią, wow, jaki tam hałas i kolorowe światło.

budzi, zamienia w noc mi. Proszę, pomóż raz na zawsze w końcu się uwolnić. Niech twój spokój mnie ogarnie. Niech ta maska wreszcie spłynie z deszczem. A dla ciebie niech naczyniem będę. Całe wnętrze niech wypełni wiara w ciebie, tak jak tym, co święte. Co dla mnie niepojęte, ty wypełniasz przestrzeń. Wiem, że kwiatem jestem tak jak jaśmin. I że czas mnie kiedyś zerwie, spadną moje płatki. I wczoraj rano byłam dzieckiem, które plecie wianki. Wieczorem szykowałam się do roli matki. Byłam zamkiem otoczonym fosą. Próbowali mnie forsować, wydawali osąd. Lecz odpadły moje warstwy, kiedy przyszłam bosą. Pod swe bramy, teraz naga, patrzę w niebo nocą.

0: Włącz kulturę. Włącz Radio Opole 2.
1: Dziewczyna? No właśnie, jaka? Bez zęba na przedzie.

przygotuj się, bo to nie będzie sen. To wieczne odczuwanie przeniknie cię. Huk albo cisza. Nie zdążysz zmrużyć łez.

Więc drugi raz przygotuj się, bo to nie będzie sen. To zmienne odczuwanie wyzwoli cię. Wyjdź przed siebie, nim zdąży powlec cię. Mocna

Radio Opole 2. Czysta kultura. Bez reklam, bez pośpiechu.

jesteśmy tak różni od siebie, jak słońce i księżyc, co żyją na niebie. A jednak najlepsza to para na świecie. Dziś mają rocznicę, kolejne tysiąclecie.

0: powiedzieć dwa słowa.
1: Ja pierwszy. Włącz kulturę. Włącz Radio Opole 2.

Radio Opole 2. Kultura w cyfrowym brzmieniu.

ze zmurszałych figurek spadł popiół. Znów tak się składa.